0: każe.
1: Najlepszy
2: prosim, ciao.
3: Hit. Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flautasti singel Fleur.

težko pričakovani dramski razplet, katarza ali nirvana, ni nikomur prav nič mar. Totalno nezainteresirani so. Srkajo limonado.